Umalowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem? Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to stania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnieniem.

nasz niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty

0: że raz dano zraz.
1: Czy bitki zdobne w nich itki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryp.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu.

położyć marzeń na jutro, trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy.

0: dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda.

0: Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta wyda już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Paweł Wawrzecki, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

0: Reklama. Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Stolica złożyła hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach zginęły dwie osoby. Czy nasi siatkarze obronią tytuł? Dzisiaj finał Ligi Narodów.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
6: Michał Pierzchała, dzień dobry. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17:00, i przypominający o rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły dzwony, a Warszawa zatrzymała się wczoraj na minutę, aby oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica Powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
8: Wszyscy wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli, naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna.
6: Powstanie trwało 63 dni, zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Wczoraj doszło tam do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinania na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. W górach jest upalnie. Ratownicy apelują, aby przed wyjściem sprawdzić prognozę pogody, odpowiednio zaplanować trasę i mieć ze sobą zapas wody. Dodają, że w wyższych partiach Tatr warunki mogą zmieniać się bardzo szybko. Na dzisiejsze popołudnie prognozowane są burze. Pierwsza grupa 35 strażaków poleciała do Hiszpanii, aby pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
9: To będą trzy zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
6: Pierwsza grupa strażaków będzie tam działać do 11 sierpnia. Amerykanie będą dzisiaj rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Zawodnicy USA wygrali wczoraj półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Kilka godzin wcześniej biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Mecz finałowy Polska-USA dziś o 13:30.
10: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
6: Dziś na przemian chmury ze słońcem, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 stopni w centrum i na zachodzie i do 30 stopni na południowym wschodzie.

0: 103 i 4 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Dama zwolna podniosła się z krzesła i zbliżyła się do kantorka, za którym siedział Wokulski. Czy mogę spytać, rzekła drżącym głosem, ile panu winien jest ten pan, który dopiero co wyszedł? Rachunki tego pana ze mną, szanowna pani, gdyby je miał, należą tylko do niego i do mnie, odpowiedział Wokulski, kłaniając się. Panie, ciągnęła dalej rozdrażniona dama, jestem Krzeszowska, a ten pan jest moim mężem. Długi jego obchodzą mnie, ponieważ on zagarnął mój majątek, o który w tej chwili toczy się między nami proces. Daruję pani, przerwał Wokulski, ale stosunki między małżonkami do mnie nie należą. A więc tak, zapewne, że dla kupca jest to najwygodniej. Adieu. I opuściła sklep, trzaskając drzwiami. W kilka minut po jej odejściu wbiegł do sklepu baron. Parę razy wyjrzał na ulicę, a następnie zbliżył się do Wokulskiego. Najmocniej przepraszam, rzekł, usiłując utrzymać binokle na nosie. Ale jako stały gość pański ośmielę się w zaufaniu zapytać, co mówiła dama, która wyszła przed chwilą. Bardzo przepraszam za moją śmiałość, ale w zaufaniu nic nie mówiła, co by kwalifikowało się do powtórzenia, odparł Wokulski. Bo uważa pan, jest to niestety moja żona. Pan wie, kto jestem, baron Krzeszowski. Bardzo zacna kobieta, bardzo światła, ale skutkiem śmierci naszej córki trochę zdenerwowana i niekiedy pojmuje pan, więc nic... Nic. Baron ukłonił się i już we drzwiach skrzyżował spojrzenia z Mraczewskim, który mrugnął na niego. Więc tak? Rzekł baron, ostro patrząc na Wokulskiego. I wybiegł na ulicę. Mraczewski skamieniał i oblał się rumieńcem powyżej włosów. Wokulski trochę pobladł, lecz spokojnie usiadł do rachunków. Cóż to za oryginalne diabły, panie Mraczewski? Spytał Lisiecki. A to cała historia, odparł Mraczewski, przypatrując się spod oka Wokulskiemu. Jest to baron Krzeszowski, wielki dziwak i jego żona trochę narwana. Nawet skuzynowani ze mną, ale cóż, westchnął spoglądając w lustro. Ja nie mam pieniędzy, więc muszę być w handlu. Oni jeszcze mają, więc są moimi kundmanami. Mają bez pracy, wtrącił Klein. Ładny porządek świata, co? No, już mnie pan do swoich porządków nie nawracaj, odparł Mraczewski. Otóż pan baron i pani baronowa od roku prowadzą ze sobą wojnę. On chce rozwodu, na co ona się nie zgadza, ona chce przepędzić go od zarządu swoim majątkiem, na co on się nie zgadza. Ona nie pozwala mu trzymać koni, szczególnie jednego wyścigowca, a on nie pozwala jej kupić kamienicy Połęckich, w której pani Krzeszowska mieszka i gdzie straciła córkę. Oryginały. Bawią ludzi, wymyślając jedno na drugie. Opowiadał lekkim tonem i kręcił się po sklepie z miną panicza, który przyszedł tu na chwilkę, ale zaraz wyjdzie. Wokulski mienił się, siedząc na fotelu, już nie mógł znieść głosu Mraczewskiego. Kuzyn Krzeszowskich, myślał, dostanie bilet miłosny od panny Izabeli. A, infamis. I przemógłszy się wrócił do swej księgi. Do sklepu znowu poczęli wchodzić goście, wybierać towary, targować się, płacić, ale Wokulski widział tylko ich cienie, pogrążony w pracy. A im dłuższe sumował kolumny, im większe wypadały mu sumy, tym bardziej czuł, że w sercu kipi mu jakiś gniew bezimienny. O co? Na kogo? Mniejsza. Dosyć, że ktoś za to zapłaci. Pierwszy z brzegu. Około 7 sklep już stanowczo wyludnił się, subiekci rozmawiali, Wokulski wciąż rachował. Wtem znowu usłyszał nieznośny głos Mraczewskiego, który mówił aroganckim tonem: co mi pan, panie Klein, będzie zawracał głowę? Wszyscy socjaliści są złodzieje, bo chcieliby dzielić się cudzym. I szubrawcy, bo mają na dwu jedną parę butów i nie wierzą w chustki do nosa. Nie mówiłbyś pan tak, odparł smutnie Klein, gdybyś przeczytał choć z parę broszurek, nawet niedużych. Błazeństwo, przerwał Mraczewski, włożywszy ręce w kieszenie. Będę czytał broszury, które chcą zniszczyć rodzinę, wiarę i własność. No, takich głupich nie znajdziesz pan w Warszawie. Wokulski zamknął księgę i włożył ją do kantorka. W tej chwili znowu weszły do sklepu trzy panie, żądając rękawiczek. Targ z nimi przeciągnął się z kwadrans. Wokulski siedział na fotelu i patrzył w okno. Gdy zaś damy wyszły, odezwał się tonem bardzo spokojnym. — Panie Mraczewski, co pan każe? — spytał piękny młodzieniec, biegnąc do kantorka krokiem kontredansowym. — Od jutra niech pan postara się o inne miejsce — rzekł krótko Wokulski. Mraczewski osłupiał. — Dlaczego, panie szefie, dlaczego? — Dlatego, że u mnie już pan nie ma miejsca. — Jakiż powód, przecie chyba nic złego nie zrobiłem. Gdzież pójdę, jeżeli pan tak nagle pozbawi mnie posady? — Świadectwo dostanie pan dobre — odparł Wokulski. — Pan Rzecki wypłaci panu pensję za następny kwartał, wreszcie za 5 miesięcy. A powód jest ten, że ja i pan nie pasujemy do siebie. — Zupełnie nie pasujemy. — Mój Ignacy, zrób z panem Mraczewskim rachunek do 1 października. To powiedziawszy, Wokulski wstał z fotelu i wyszedł na ulicę. Dymisja Mraczewskiego zrobiła takie wrażenie, że subiekci nie przemówili między sobą ani słowa, a pan Rzecki kazał zamknąć sklep, chociaż nie było jeszcze 8. Pobiegł zaraz do mieszkania Wokulskiego, lecz go tam nie zastał. Przyszedł drugi raz o 11 w nocy, lecz w oknach było ciemno i pan Ignacy wrócił do siebie zgnębiony. Na drugi dzień, w Wielki Czwartek, Mraczewski już nie pokazał się w sklepie. Pozostali koledzy jego byli smutni i czasem naradzali się między sobą po cichu. Około 1 przyszedł Wokulski. Lecz nim usiadł do kantorka, otworzyły się drzwi i zwykłym, wahającym się krokiem wbiegł pan Krzeszowski, zadając sobie wiele trudu nad osadzeniem binokli na nosie. — Panie Wokulski — zawołał roztargniony gość prawie ode drzwi — w tej chwili dowiaduje się, jestem Krzeszowski, dowiaduje się, że ten biedny Mraczewski z mojej winy otrzymał dymisję. Ależ, panie Wokulski, ja wczoraj bynajmniej nie miałem pretensji do pana. Ja szanuję dyskrecję, jaką okazał pan w sprawie mojej i mojej żony. Ja wiem, że pan jej odpowiedział, jak przystało na dżentelmena. Panie baronie, odparł Wokulski, ja nie prosiłem pana o świadectwo przyzwoitości poza obrębem tego, co pan każe. Przyszedłem prosić o przebaczenie biednemu Mraczewskiemu, który nawet do pana Mraczewskiego nie mam żadnej pretensji, nawet tej, ażeby do mnie wracał. Baron przygryzł wargi. Chwilę milczał, jakby odurzony szorstką odmową, na koniec ukłonił się i cicho powiedziawszy przepraszam, opuścił sklep. Panowie Klein i Lisiecki cofnęli się za szafy i po krótkiej naradzie wrócili do sklepu, od czasu do czasu rzucając na siebie smutne, lecz wymowne spojrzenia. Około 3 po południu ukazała się pani Krzeszowska. Zdawało się, że jest bledsza, żółciejsza i jeszcze czarniej ubrana niż wczoraj. Lękliwie obejrzała się po sklepie, a spostrzegłszy Wokulskiego, zbliżyła się do kantorka. — Panie — rzekła cicho — dziś dowiedziałam się, że pewien młody człowiek, Mraczewski, z mojej winy stracił u pana miejsce. Jego nieszczęśliwa matka — pan Mraczewski już nie jest u mnie i nie będzie — odparł Wokulski z ukłonem. — Czym więc mogę pani służyć? — Pani Krzeszowska miała widocznie ułożoną, dłuższą mowę. Na nieszczęście spojrzała Wokulskiemu w oczy i z wyrazem przepraszam, wyszła ze sklepu. Panowie Klein i Lisiecki mrugnęli na siebie wymowniej niż dotychczas, lecz poprzestali na jednomyślnym wzruszeniu ramionami.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Seniory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta pianek, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Dopiero około 5 po południu zbliżył się do Wokulskiego Rzecki. Oparł ręce na kantorku i rzekł półgłosem: matka tego Mraczewskiego, Staśku, jest bardzo biedna kobieta. Zapłać mu pensję do końca roku, odparł Wokulski. Myślę, Stasiu, myślę, że nie można aż tak karać człowieka za to, że ma inne niż my przekonania polityczne. Polityczne? Powtórzył Wokulski takim tonem, że panu Ignacemu przeszedł mróz po kościach. Zresztą, powiem ci, ciągnął dalej pan Ignacy, szkoda takiego subiekta. Chłopak piękny, kobiety go pasjami lubią. Piękny? Odparł Wokulski. Więc niech pójdzie na utrzymanie.

organizmu. Słowem, wszyscy byli kontenci, a pan Zięba spokojny. W Wielki Piątek z rana Wokulski przypomniał sobie, że dziś i jutro hrabina Karolowa i panna Izabela będą kwestowały przy grobach. Trzeba tam pójść i coś dać. Pomyślał i wyjął z kasy 5 złotych pół imperiałów. Chociaż, dodał po chwili, posłałem im już dywany, ptaszki śpiewające, pozytywkę, nawet fontannę. To chyba wystarczy na zbawienie jednej duszy. Nie pójdę. Po południu jednak zrobił sobie uwagę, że może hrabina Karolowa liczy na niego, a w takim razie nie wypada cofać się lub złożyć tylko 5 pół imperiałów. Wydobył więc z kasy jeszcze 5 i wszystkie zawinął w bibułkę. Co prawda, mówił do siebie, będzie tam panna Izabela, a tej nie można ofiarować 10 pół imperiałów. Więc rozwinął swój rulon, znowu dołożył 10 sztuk złota i jeszcze raz namyślał się. Iść czy nie iść? Nie, powiedział, nie będę należał do tej jarmarcznej dobroczynności. Rzucił rulon do kasy i w piątek nie poszedł na groby. Ale w Wielką Sobotę sprawa przedstawiła mu się całkiem z nowego punktu. Oszalałem, mówił, więc jeżeli nie pójdę do kościoła, gdzież ją spotkam? Jeżeli nie pieniędzmi, czym zwrócę na siebie jej uwagę? Tracę rozsądek. Lecz jeszcze wahał się. I dopiero około 2 po południu, gdy Rzecki z powodu święta kazał już sklep zamykać, Wokulski wziął z kasy 25 pół imperiałów i poszedł w stronę kościoła. Nie wszedł tam jednak od razu. Coś go zatrzymywało. Chciał zobaczyć pannę Izabelę, a jednocześnie lękał się tego i wstydził się swoich pół imperiałów. Rzucić 100 złota, jakie to imponujące w papierowych czasach i jakie to dorobkiewiczowskie. No ale co robić, jeżeli one właśnie na pieniądze czekają? Może nawet będzie za mało? Chodził tam i na powrót po ulicy, naprzeciw kościoła, nie mogąc od niego oczu oderwać. Już idę, myślał. Zaraz, jeszcze chwilkę. Ach, co się ze mną stało? Dodał, czując, że jego rozdarta dusza nawet na tak prosty czyn nie może zdobyć się bez wahań. Teraz przypomniał sobie, jak on dawno nie był w kościele. Kiedyż to? Na ślubie raz, na pogrzebie żony drugi raz. Lecz i w tym i w tamtym wypadku nie wiedział dobrze, co się koło niego dzieje, więc patrzył w tej chwili na kościół jak na rzecz zupełnie nową dla siebie. Co to jest za ogromny gmach, który zamiast kominów ma wieżę, w którym nikt nie mieszka, tylko śpią prochy dawno zmarłych? Na co ta strata miejsca i murów? Komu dniem i nocą pali się światło? W jakim celu schodzą się tłumy ludzi? Na targ idą po żywność, do sklepów po towary, do teatru po zabawę, ale po co tutaj? Mimo woli porównywał drobny wzrost stojących pod kościołem pobożnych z olbrzymimi rozmiarami świętego budynku i przyszła mu myśl szczególna, że jak kiedyś na ziemi pracowały potężne siły, dźwigając z płaskiego lądu łańcuchy gór, tak kiedyś w ludzkości istniała inna, niezmierna siła, która wydźwignęła tego rodzaju budowle. Patrząc na podobne gmachy, można by sądzić, że w głębi naszej planety mieszkali olbrzymowie, którzy wydzierając się gdzieś w górę, podważali skorupę ziemską i zostawiali ślady tych ruchów w formie imponujących jaskiń. Dokąd oni wydzierali się? Do innego, podobno wyższego świata. A jeżeli morskie przypływy dowodzą, że księżyc nie jest złudnym blaskiem, tylko realną rzeczywistością? Dlaczego te dziwne budynki nie miałyby stwierdzać rzeczywistości innego świata? Czyliż on słabiej pociąga za sobą dusze ludzkie, aniżeli księżyc fale oceanu? Wszedł do kościoła i zaraz na wstępie znowu uderzył go nowy widok. Kilka żebraczek i żebraków błagało o jałmużnę, którą Bóg zwróci litościwym w życiu przyszłym. Jedni z pobożnych całowali nogi Chrystusa, umęczonego przez państwo rzymskie, inni, w progu upadłszy na kolana, wznosili do góry ręce i oczy, jakby zapatrzeni w nadziemską wizję. Kościół pogrążony był w ciemności, której nie mógł rozproszyć blask kilkunastu świec płonących w srebrnych kandelabrach. Tu i ówdzie, na posadzce świątyni, widać było niewyraźne cienie ludzi leżących krzyżem albo zgiętych ku ziemi.

0: jakby kryli się ze swoją pobożnością, pełną pokory. Patrząc na te ciała nieruchome, można było myśleć, że na chwilę opuściły je dusze i uciekły do jakiegoś lepszego świata. Rozumiem teraz, pomyślał Wokulski, dlaczego odwiedzanie kościołów umacnia wiarę. Tu wszystko urządzone jest tak, że przypomina wieczność. Od pogrążonych w modlitwie cieniów wzrok jego pobiegł ku światłu i zobaczył w różnych punktach świątyni stoły okryte dywanami, na nich tace pełne bankocetli, srebra i złota, a dokoła nich damy siedzące na wygodnych fotelach, odziane w jedwab, pióra i aksamity, otoczone wesołą młodzieżą. Najpobożniejsze pukały na przechodniów, wszystkie rozmawiały i bawiły się jak na raucie. Zdawało się Wokulskiemu, że w tej chwili widzi przed sobą trzy światy. Jeden, dawno już zeszedł z ziemi, który modlił się i dźwigał na chwałę Boga potężne gmachy. Drugi, ubogi i pokorny, który umiał modlić się, lecz wznosił tylko lepianki. I trzeci, który dla siebie murował pałace, ale już zapomniał o modlitwie i z domów bożych zrobił miejsce schadzek. Jak niefrasobliwe ptaki, które budują gniazda i zawodzą pieśni na grobach poległych bohaterów. A czymże ja jestem zarówno obcy im wszystkim? Może jesteś okiem żelaznego przetaka, w który rzucę ich wszystkich, aby oddzielić stęchłe plewy od ziarna? Odpowiedział mu jakiś głos. Wokulski obejrzał się. Przywidzenie chorej wyobraźni. Jednocześnie przy czwartym stole w głębi kościoła spostrzegł hrabinę Karolową i pannę Izabelę. Obie również siedziały nad tacą z pieniędzmi i trzymały w rękach książki, zapewne do nabożeństwa. Za krzesłem hrabiny stał służący w czarnej liberii.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką sili maryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 2017. Liceum Akademickie PL.

0: i 4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wokulski poszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których pukano na niego zawzięcie. Zbliżył się do tacy i, ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. Boże, pomyślał, jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi. Hrabina odłożyła książkę. Witam cię, panie Wokulski, rzekła. Wiesz, myślałam, że już nie przyjdziesz i powiem ci, że nawet było mi trochę przykro. Mówiłam cioci, że przyjdzie i do tego z workiem złota, odezwała się po angielsku panna Izabela. Hrabinie wystąpił na czoło rumieniec i gęsty pot. Zlękła się słów siostrzenicy, przypuszczając, że Wokulski rozumie po angielsku. Proszę cię, panie Wokulski, rzekła prędko, siądź tu na chwilę, bo delegowany nas opuścił. Pozwolisz, że ułożę twoje imperiały na wierzchu dla zawstydzenia tych panów, którzy wolą wydawać pieniądze na szampana. Ależ niech się ciocia uspokoi, wtrąciła panna Izabela znowu po angielsku. On z pewnością nie rozumie. Tym razem i Wokulski zarumienił się. Proszę cię, Belu, rzekła hrabina tonem uroczystym. Pan Wokulski, który tak hojną ofiarę złożył na naszą ochronę? Słyszałam, odpowiedziała panna Izabela po polsku na znak powitania, przymykając powieki. Pani hrabina, rzekł trochę żartobliwie Wokulski, chce mnie pozbawić zasługi w życiu przyszłym, chwaląc postępki, które zresztą mogłem spełniać w widokach zysku. Domyślałam się tego, szepnęła panna Izabela po angielsku. Hrabina o mało nie zemdlała, czując, że Wokulski musi domyślać się znaczenia słów jej siostrzenicy, choćby nie znał żadnego języka. Możesz, panie Wokulski, rzekła z gorączkowym pośpiechem, możesz łatwo zdobyć sobie zasługę w życiu przyszłym, choćby przebaczając urazy. Zawsze je przebaczam, odparł nieco zdziwiony. Pozwól sobie powiedzieć, że nie zawsze, ciągnęła hrabina. Jestem stara kobieta i twoja przyjaciółka, pani Wokulski, dodała z naciskiem, więc zrobisz mi pewne ustępstwo. Czekam na rozkazy, pani. Onegdaj dałeś dymisję jednemu z twoich urzędników, niejakiemu Mraczewskiemu. Za cóż to? Nagle odezwała się panna Izabela. Nie wiem, rzekła hrabina, podobno chodziło o różnicę przekonań politycznych, czy coś w tym guście. Więc ten młody człowiek ma przekonania? Zawołała panna Izabela. To ciekawe. Powiedziała to w sposób tak zabawny, że Wokulski poczuł, jak ustępuje mu z serca niechęć do Mraczewskiego. Nie o przekonania chodziło, pani hrabino, odezwał się, ale o nietaktowne uwagi o osobach, które odwiedzają nasz magazyn. Może te osoby same postępują nietaktownie? Wtrąciła panna Izabela. Im wolno, one za to płacą, odpowiedział spokojnie Wokulski. Nam nie. Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli. Wzięła książkę i zaczęła czytać. Ale swoją drogą dasz się ubłagać, panie Wokulski, rzekła hrabina. Znam matkę tego chłopca i wierz mi, że przykro patrzeć na jej rozpacz. Wokulski zamyślił się. Dobrze, odpowiedział. Dam mu posadę, ale w Moskwie. A jego biedna matka? Zapytała hrabina tonem proszącym. Więc podwyższę mu o 200, o 300 rubli pensję, odparł. W tej chwili zbliżyło się do stołu kilkoro dzieci, którym hrabina zaczęła rozdawać obrazki. Wokulski wstał z fotela i, aby nie przeszkadzać pobożnym zajęciom, przeszedł na stronę panny Izabeli. Panna Izabela podniosła oczy od książki i dziwnym wzrokiem patrząc na Wokulskiego spytała: Pan nigdy nie cofa swoich postanowień? Nie, odpowiedział, ale w tej chwili spuścił oczy. A gdybym poprosiła za tym młodym człowiekiem? Wokulski spojrzał na nią zdumiony. W takim razie odpowiedziałbym, że pan Mraczewski stracił miejsce, ponieważ niestosownie odzywał się o osobach, które zaszczyciły go trochę łaskawszym tonem w rozmowie. Jeżeli jednak pani każe... Teraz panna Izabela spuściła oczy, zmieszana w wysokim stopniu. A wszystko mi jedno w rezultacie, gdzie osiedli się ten młody człowiek. Niech jedzie i do Moskwy. Tam też pojedzie, odparł Wokulski. Moje uszanowanie paniom, dodał kłaniając się. Hrabina podała mu rękę. Dziękuję ci, panie Wokulski, za pamięć i proszę, ażebyś przyszedł do mnie na święcone. Bardzo cię proszę, panie Wokulski, dodała z naciskiem. Nagle, spostrzegłszy jakiś ruch na środku kościoła, zwróciła się do służącego. Idźże, mój Ksawery, do pani prezesowej i proś, ażeby nam pozwoliła swego powozu. Powiedz, że nam koń zachorował. Na kiedy jaśnie pani rozkaże? Spytał służący. Tak za półtorej godziny. Prawda, Belu, że nie posiedzimy tu dłużej? Służący podszedł do stołu przy drzwiach. Więc do jutra, panie Wokulski, rzekła hrabina. Spotkasz u mnie wielu znajomych. Będzie kilku panów z Towarzystwa Dobroczynności. Aha, pomyślał Wokulski, żegnając hrabinę. Czuł dla niej w tej chwili taką wdzięczność, że na jej ochronę oddałby połowę majątku. Panna Izabela z daleka kiwnęła mu głową i znowu spojrzała w sposób, który wydał mu się bardzo niezwykłym. A gdy Wokulski zniknął w cieniach kościoła, rzekła do hrabiny: Cioteczka kokietuje tego pana. Ej, ciociu, to zaczyna być podejrzane. Twój ojciec ma słuszność, odparła hrabina. Ten człowiek może być użyteczny. Zresztą za granicą podobne stosunki należą do dobrego tonu. A jeżeli te stosunki przewrócą mu w głowie? Spytała panna Izabela. W takim razie dowiódłby, że ma słabą głowę, odpowiedziała krótko hrabina, biorąc się do książki nabożnej. Wokulski nie opuścił kościoła, ale w pobliżu drzwi skręcił w boczną nawę. Tuż przy grobie Chrystusa, naprzeciw stolika hrabiny, stał w kącie pusty konfesjonał. Wokulski wszedł do niego, przymknął drzwiczki i niewidzialny przypatrywał się pannie Izabeli. Trzymała w ręku książkę, spoglądając od czasu do czasu na drzwi kościelne. Na twarzy jej malowało się zmęczenie i nudy. Czasami do stolika zbliżały się dzieci po obrazki. Panna Izabela niektórym podawała je sama z takim ruchem, jakby chciała powiedzieć: ach, kiedy się to skończy? I to wszystko robi się nie przez pobożność, ani przez miłość do dzieci, ale dla rozgłosu i w celu wyjścia za mąż, pomyślał Wokulski. No i ja także, dodał, niemało robię dla reklamy i ożenienia się. Świat ładnie urządzony. Zamiast po prostu pytać się, kochasz mnie, czy nie kochasz, albo chcesz mnie, czy nie chcesz, ja wyrzucam setki rubli, a ona kilka godzin nudzi się na wystawie i udaje pobożną. A jeżeli odpowiedziałaby, że mnie nie kocha? Wszystkie te ceremonie mają dobrą stronę. Dają czas i możność zaznajomienia się. Źle to jednak nie umieć po angielsku. Dziś wiedziałbym, co o mnie myśli, bo jestem pewny, że o mnie mówiła do swej ciotki. Trzeba nauczyć się. Albo weźmy takie głupstwo jak powóz. Gdybym miał powóz, mógłbym ją teraz odesłać do domu z ciotką i znowu zawiązałby się między nami jeden węzeł. Tak, powóz przyda mi się w każdym razie. Przysporzy z 1000 rubli wydatków na rok, ale cóż zrobię? Muszę być gotowym na wszystkich punktach. Powóz, angielszczyzna, przeszło 200 rubli na jedną kwestę. I to robię ja, który tym pogardzam. Właściwie jednak, na cóż będę wydawał pieniądze, jeżeli nie na zapewnienie sobie szczęścia? Co mnie obchodzą jakieś teorie oszczędności, gdy czuję ból w sercu? Dalszy bieg myśli przerwała mu smutna, brzęcząca melodia. Była to muzyka szkatułki grającej, po której nastąpił świegot sztucznych ptaków, a gdy one milkły, rozlegał się cichy szelest fontanny, szept modlitw i westchnienia pobożnych.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Po pełne snu.
1: Autopromocja.
2: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
3: Coraz który krzyknie.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Została ostatnia reklama.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama.
10: Prokuratorzy znów w miejscu, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Wiemy, czego szukali. Kolejne ostrzeżenia przed upałem, miejscami najwyższe, trzeciego stopnia. Kibice się doczekali. Robert Lewandowski strzela w amerykańskiej lidze.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
10: Michał Pieszchała. Prokuratorzy wrócili do Tarnawy Kolonii w Lubelskiem, gdzie w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukiwali teren, mówi prokurator Marcin Kozak.
11: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
10: Fragment rakiety udało się odnaleźć. Wiadomo już także, że w Tarnawie Kolonii spadła rakieta, w której znajdowały się znaczne ilości materiału wybuchowego. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że w czwartek jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą. Południowo-wschodnia Polska z ostrzeżeniami przed upałem. W części Małopolski i Podkarpacia są to alerty najwyższe trzeciego stopnia. Obowiązują aż do środy. W tym czasie można spodziewać się temperatury do 37 stopni. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy przy wsparciu profesjonalnych muzyków śpiewali wieczorem powstańcze pieśni. Wcześniej w stolicy o 17:00, a więc o godzinie W, zawyły syreny. Miasto w hołdzie powstańcom zatrzymało się na chwilę. Stały samochody, tramwaje, autobusy oraz piesi. Odpalano biało-czerwone race. Rozbrzmiewały też okrzyki.
12: Bez nich nie bylibyśmy dzisiaj wolną Polską. Przelewali swoją krew za nasz kraj. Niewiele ich zostało, więc naprawdę trzeba o nich pamiętać.
10: Wiele osób miało ze sobą biało-czerwone flagi z symbolem Polski walczącej, który pojawił się również na niebie. Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. W końcu są premierowe gole Roberta Lewandowskiego. Zdobył 2, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskim ligi. To był trzeci występ Polaka w nowym klubie, ale jak wspominałem, pierwsze trafienia. Hej, za coś nazywa się go Robert Lewandowski, podsumował klub Polaka w serwisie X.
13: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
10: Najgorętsze miejsce Polski to dzisiaj południowy wschód. Są wydane ostrzeżenia przed upałem. Dzisiaj do 30 stopni, ale w najbliższych dniach tutaj mogą termometry pokazać nawet 37. Wracając do tego, co dzisiaj, 25 w centrum i na zachodzie, 20 stopni nad morzem. Niedziela słoneczna, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze.

0: 103 i 4 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: W nawie, u konfesjonału, u drzwi kaplicy grobowej widać było zgięte postacie klęczących. Niektórzy czołgali się do krucyfiksu na podłodze i ucałowawszy go kładli na tacy drobne pieniądze wydobyte z chustki do nosa. W głębi kaplicy, w powodzi światła, leżał biały Chrystus otoczony kwiatami. Zdawało się Wokulskiemu, że pod wpływem migotliwych płomyków twarz jego ożywia się, przybierając wyraz groźby albo litości i łaski. Kiedy pozytywka wygrywała Łucję z Lamermuru, albo kiedy ze środka kościoła doleciał stukot pieniędzy i francuskie wykrzykniki, oblicze Chrystusa ciemniało. Ale kiedy do krucyfiksu zbliżył się jaki biedak i opowiadał ukrzyżowanemu swoje strapienia, Chrystus otwierał martwe usta i w szmerze fontanny powtarzał błogosławieństwa i obietnice. Błogosławieni cisi, błogosławieni smutni. Do tacy podeszła młoda, uróżowana dziewczyna. Położyła srebrną czterdziestówkę, ale nie śmiała dotknąć krzyża. Klęczący obok z niechęcią patrzyli na jej aksamitny kaftanik i jaskrawy kapelusz. Ale gdy Chrystus szepnął, kto z was jest bez grzechu, niech rzuci na nią kamieniem, padła na posadzkę i ucałowała jego nogi jak niegdyś Maria Magdalena. Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, błogosławieni, którzy płaczą. Z głębokim wzruszeniem przypatrywał się Wokulski pogrążonemu w kościelnym mroku tłumowi, który z tak cierpliwą wiarą od 18 wieków oczekuje spełnienia się boskich obietnic. Kiedyż to będzie, pomyślał. Pośle Syn Człowieczy anioły swoje, a oni zbiorą wszystkie zgorszenia i tych, którzy nieprawość czynią, jako zbiera się kąkol i pali się go ogniem. Machinalnie spojrzał na środek kościoła. Przy bliższym stoliku hrabina drzemała, a panna Izabela ziewała. Przy dalszym trzy nieznane mu damy zaśpiewały się z opowiadań jakiegoś wykwintnego młodzieńca. Inny świat. Inny świat, myślał Wokulski. Co za fatalność popycha mnie w tamtą stronę. W tej chwili tuż obok konfesjonału stanęła, a potem uklękła osoba młoda, ubrana bardzo starannie z małą dziewczynką. Wokulski przypatrzył się jej i dostrzegł, że jest niezwykle piękna. Uderzył go nade wszystko wyraz jej twarzy, jakby do tego grobu przyszła nie z modlitwą, ale z zapytaniem i skargą. Przeżegnała się, lecz zobaczywszy tacę, wydobyła woreczek z pieniędzmi. Idź, Helusiu, rzekła półgłosem do dziecka. Połóż to na tacy i pocałuj Pana Jezusa. Gdzie, proszę, mamy pocałować? W rączkę i w nóżkę. I w buzię? W buzię nie można. Ech, co tam? Pobiegła do tacy i pochyliła się nad krzyżem. A widzi mama? Zawołała powracając. Pocałowała mi Pan Jezus nic nie powiedział. Niech Helusia będzie grzeczna, odparła matka. Lepiej uklęknij i zmów paciorek. Jaki paciorek? Trzy ojcze nasz, trzy zdrowaś. Taki duży paciorek, a ja taka malutka. No to zmów jedno zdrowaś, tylko uklęknij, patrz się tam. Już patrzę. Zdrowaś Maria, łaski pełna. Czy to, proszę, mamy ptaszki śpiewają? Ptaszki sztuczne, mów paciorek. Jakie to sztuczne? Zmów pierwej paciorek. Kiedy nie pamiętam, gdzie skończyłam. Więc mów za mną. Zdrowaś Maria, śmierci naszej amen, dokończyła dziewczynka. A z czego robią się sztuczne ptaszki? Heluniu, bądź cicho, bo nigdy cię nie pocałuję, szepnęła strapiona matka. Masz tu książkę i oglądaj obrazki, jak Pan Jezus był męczony. Dziewczynka usiadła z książką na stopniach konfesjonału i ucichła. Co to za miła dziecina, myślał Wokulski. Gdyby była moją, zdaje się, że odzyskałbym równowagę umysłu, którą dziś tracę z dnia na dzień. I matka prześliczna kobieta, jakie włosy, profil, oczy, prosi Boga, żeby zmartwychwstało ich szczęście. Piękna i nieszczęśliwa, musi być wdową. Ot, gdybym ją był spotkał rok temu. Jestże tu ład na świecie? O krok od siebie staje dwoje ludzi nieszczęśliwych. Jedno szuka miłości i rodziny, drugie może walczy z biedą i brakiem opieki. Każde znalazłoby w drugim to, czego potrzebuje. No i nie zejdą się. Jedno przychodzi błagać Boga o miłosierdzie, drugie wyrzuca pieniądze dla stosunków. Kto wie, czy paręset rubli nie byłoby dla tej kobiety szczęściem. Ale ona ich nie dostanie. Bóg w tych czasach nie słucha modlitwy uciśnionych. A gdyby jednak dowiedzieć się, kto ona jest, może bym potrafił jej dopomóc. Dlaczego wzniosłe obietnice Chrystusa nie mają być spełnione choćby przez takich jak ja niedowiarków, skoro pobożni zajmują się czym innym? W tej chwili Wokulskiemu zrobiło się gorąco. Do stolika hrabiny zbliżył się elegancki młodzieniec i coś położył na tacy. Na jego widok panna Izabela zarumieniła się i oczy jej nabrały tego dziwnego wyrazu, który zawsze tak zastanawiał Wokulskiego. Na wezwanie hrabiny elegant usiadł na tym samym fotelu, który niedawno zajmował Wokulski, i zawiązała się żywa rozmowa. Wokulski nie słyszał jej treści, tylko czuł, że w mózgu wypala mu się obraz tego towarzystwa. Kosztowny dywan, srebrna taca zasypana na wierzchu garścią imperiałów, dwa świeczniki, 10 płomyków, hrabina odziana w grubą żałobę, młody człowiek zapatrzony w pannę Izabelę i ona, rozpromieniona. Nawet ten szczegół nie uszedł jego uwagi, że od blasku płomyków hrabinie świecą się policzki, młodemu człowiekowi koniec nosa, a pannie Izabeli oczy. Czy oni kochają się? Myślał. Więc dlaczegoż by się nie pobrali? Może on nie ma pieniędzy? Lecz w takim razie, co znaczą jej spojrzenia? Podobne rzucała dziś na mnie. Prawda, że panna na wydaniu musi mieć kilku albo i kilkunastu wielbicieli i wabić wszystkich, ażeby sprzedać się najwięcej ofiarującemu. Przyszedł delegowany. Hrabina podniosła się z fotelu, to samo zrobiła panna Izabela i przystojny młodzieniec i wszyscy troje z wielkim szelestem poszli ku drzwiom, zatrzymując się przy innych stolikach. Każdy z asystującej tam młodzieży gorąco witał pannę Izabelę, a ona każdego obdarzała tymi samymi, zupełnie tymi samymi spojrzeniami, które Wokulskiemu zachwiały rozum. Wreszcie wszystko ucichło. Hrabina i panna Izabela opuściły kościół. Wokulski ocknął się i spojrzał bliżej siebie. Pięknej pani z dzieckiem już nie było. Jaka szkoda! Szepnął i uczuł lekkie ściśnięcie serca. Natomiast obok krzyża, leżącego na ziemi, wciąż klęczała młoda dziewczyna w aksamitnym kaftaniku i jaskrawym kapeluszu. Gdy zwróciła oczy na oświetlony grób, jej także błysnęło coś na wyróżowanych policzkach. Jeszcze raz ucałowała nogi Chrystusowi, ciężko podniosła się i wyszła. Błogosławieni, którzy płaczą, niechże przynajmniej tobie, zmarły Chrystus, dotrzyma obietnicy, pomyślał Wokulski i wyszedł za nią. Wkrótce spostrzegł, że dziewczyna rozdaje jałmużnę dziadom i opanowała go okrutna boleść na myśl, że z dwóch kobiet, z których jedna chce się sprzedać za majątek, a druga już się sprzedaje z nędzy, ta druga, okryta hańbą, wobec jakiegoś wyższego trybunału, może byłaby lepszą i czystszą. Na ulicy zrównał się z nią i zapytał: dokąd idziesz? Na jej twarzy znać było ślady łez. Podniosła na Wokulskiego apatyczne wejrzenie i odparła: mogę pójść z panem. Tak mówisz? Więc chodź. Nie było jeszcze 5:00, dzień duży, kilku przechodniów obejrzało się za nimi. Trzeba być kompletnym błaznem, ażeby robić coś podobnego, pomyślał Wokulski, idąc w stronę sklepu. Mniejsza o skandal, ale co u diabła za projekta snują mi się po łbie? Apostolstwo? Szczyt głupoty. Wreszcie wszystko mi jedno. Jestem tylko wykonawcą cudzej woli.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl. Reklama.

0: 103 i 4 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wszedł w bramę domu, w którym znajdował się sklep, i skręcił do pokoju Rzeckiego, a za nim dziewczyna. Pan Ignacy był u siebie i zobaczywszy szczególną parę, rozłożył ręce z podziwu. Czy możesz wyjść na kilka minut? Zapytał go Wokulski. Pan Ignacy nie odpowiedział nic. Wziął klucz od tylnych drzwi sklepu i opuścił pokój. Dwu? Szepnęła dziewczyna, wyjmując szpilkę z kapelusza. Za pozwoleniem, przerwał jej Wokulski. Dopiero co byłaś w kościele, wszak prawda, moja pani? Pan mnie widział? Modliłaś się i płakałaś. Czy mogę wiedzieć, z jakiego powodu? Dziewczyna zdziwiła się i wzruszając ramionami odparła: czy pan jest ksiądz, że się o to pyta? A przypatrzywszy się uważniej Wokulskiemu, dodała: także zawracanie głowy dowcipny. Zabierała się do odejścia, ale zatrzymał ją Wokulski. Poczekaj, jest ktoś, który chciałby ci dopomóc, więc nie spiesz się i odpowiadaj szczerze. Znowu przypatrzyła mu się. Nagle oczy jej zaśmiały się, a na twarz wystąpił rumieniec. Wiem, zawołała, pan pewnie od tego starego pana. On kilka razy obiecywał, że mnie weźmie. Czy on bardzo bogaty? Pewnie, że bardzo. Jeździ powozem i siada w pierwszych rzędach w teatrze. Posłuchaj mnie, przerwał, i odpowiadaj, czegoś płakała w kościele. Albo widzi pan, zaczęła dziewczyna i opowiedziała tak cyniczną historię jakiegoś sporu z gospodynią, że słuchając jej Wokulski pobladł. Oto zwierzę, szepnął. Poszłam na groby, mówiła dalej dziewczyna. Myślałam, że się trochę rozerwę. Gdzie tam, co wspomniała o starej, to aż mi łzy pociekły ze złości. Zaczęłam prosić Pana Boga, ażeby albo starą choroba zatłukła, albo żebym ja od niej wyszła. I widać Bóg wysłuchał, kiedy ten Pan chce mnie zabrać. Wokulski siedział bez ruchu. Wreszcie zapytał: ile masz lat? Mówi się, że 16, ale naprawdę mam 19. Chcesz stamtąd wyjść? A choćby do piekła, już mi tak dokuczyli, ale cóż, pewnie nic z tego nie będzie. Wyjdę dziś, to po świętach sprowadzą mnie i zapłacą, jak wtedy, w karnawale, co później tydzień leżała. Nie sprowadzą. Akurat, mam przecie dług. Duży? Oho, oho, z 50 rubli. Nie wiem nawet, skąd się wziął, bo za wszystko płacę podwójnie, ale jest u nas tak zawsze. A jeszcze jak usłyszą, że tamten pan ma pieniądze, to powiedzą, że ich okradłam i narachują, ile im się podoba. Wokulski czuł, że opuszcza go odwaga. Powiedz mi, czy ty zechcesz pracować? A co będę miała do roboty? Nauczysz się szyć.

Dam ci list, który zaraz odniesiesz i tam zostaniesz. Chcesz czy nie chcesz? Ha, niech pan da list, zobaczę jak mi tam będzie. Usiadła i oglądała się po pokoju. Wokulski napisał list, opowiedział, gdzie ma iść i w końcu dodał: masz wóz i przewóz. Będziesz dobra i pracowita, będzie ci dobrze. Ale jeżeli nie skorzystasz z okazji, rób co ci się podoba, możesz iść. Dziewczyna roześmiała się. To stara będzie się wściekać, to jej narobię. Ale może pan tylko naciąga? Idź, odpowiedział Wokulski, wskazując drzwi. Jeszcze raz przypatrzyła mu się z uwagą i wyszła, wzruszając ramionami. W chwilę po jej odejściu ukazał się pan Ignacy. Cóż to za znajomość? Spytał kwaśno. Prawda, rzekł zamyślony Wokulski. Nie widziałem jeszcze podobnego bydlęcia, chociaż znam dużo bydląt. W samej Warszawie jest ich tysiące, odparł Rzecki. Wiem, tępienie ich do niczego nie doprowadzi, bo ciągle się odradzają, więc wniosek, że prędzej czy później społeczeństwo musi się przebudować od fundamentów do szczytu, albo zgnije. Aha, szepnął Rzecki. Domyślałem się tego. Wokulski pożegnał go. Doświadczał takich uczuć, jak chory na gorączkę, którego oblano zimną wodą. Nim jednak przebuduje się społeczność, myślał, widzę, że sfera mojej filantropii bardzo się uszczupli. Majątek mój nie wystarczyłby na uszlachetnianie instynktów nieludzkich. Wolę ziewające kwestarki, niżeli modlące się i płaczące potwory. Obraz panny Izabeli ukazał mu się, otoczony jaśniejszym niż kiedykolwiek blaskiem. Krew biła mu do głowy i upokarzał się w duchu na myśl, że z podobnym stworzeniem mógł ją zestawić. Wolesz ja wyrzucać pieniądze na powozy i konie, aniżeli na tego rodzaju nieszczęścia. W Wielką Niedzielę Wokulski najętym powozem zajechał przed mieszkanie hrabiny. Zastał już długi szereg ekwipażów bardzo rozmaitego dostojeństwa. Były tam eleganckie dorożki obsługujące złotą młodzież i dorożki zwyczajne, wzięte na godziny przez emerytów, stare karety, stare konie, stara uprząż i służba w wytartej liberii i nowe, prosto z Wiednia, powoziki, przy których lokaje mieli kwiaty w butonierkach, a furmani opierali bat na biodrze jak marszałkowską buławę. Nie brakło i fantastycznych kozaków, odzianych w spodnie tak szerokie, jakby tam właśnie ich panowie umieścili swoją ambicję. Dostrzegł też mimochodem, że w gronie zebranych woźniców służba wielkich panów zachowywała się w sposób pełen godności. Bankierscy chcieli rej wodzić, za co im wymyślano, a dorożkarze byli najrezolutniejsi. Furmani zaś powozów najętych trzymali się blisko siebie, gardzący resztą i przez nią pogardzani. Gdy Wokulski wszedł do przysionka, siwy szwajcar w czerwonej wstędze ukłonił mu się głęboko i otworzył drzwi do kontramarkarni, gdzie dżentelmen w czarnym fraku zdjął z niego palto. Jednocześnie zaś zabiegł mu drogę Józef, lokaj hrabiny, który dobrze znał Wokulskiego, przenosił bowiem z jego sklepu do kościoła pozytywkę i śpiewające ptaszki. Jaśnie pani czeka, rzekł Józef. Wokulski sięgnął do kamizelki i dał mu 5 rubli, czując, że poczyna sobie jak parweniusz. Ach, jakiż ja jestem głupi, myślał. Nie, nie jestem głupi, jestem tylko dorobkiewicz, który w tym państwie musi opłacać się każdemu na każdym kroku. No, nawracanie jawnogrzesznic kosztuje więcej. Szedł po marmurowych schodach ozdobionych kwiatami, a Józef przed nim. Na pierwszej kondygnacji miał kapelusz na głowie, na drugiej zdjął go, nie wiedząc, czy robi stosownie, czy niestosownie. W rezultacie mógłbym między nich wszystkich wejść w kapeluszu na głowie, rzekł do siebie. Dostrzegł, że Józef mimo swego wieku więcej niż średniego biegł po schodach jak łania i na górze gdzieś się podział, a Wokulski został sam, nie wiedząc, dokąd udać się i komu się zameldować. Była to krótka chwila, lecz w Wokulskim gniew zakipiał. Jakimi to oni formami obwarowali się, co? Pomyślał. A gdybym to mógł wszystko zwalić. I przywidziało mu się w ciągu kilkunastu sekund, że między nim a tym czcigodnym światem form wykwintnych musi stoczyć się walka, w której albo ten świat runie, albo on zginie. Więc dobrze, zginę, ale zostawię po sobie pamiątkę. Zostawisz przebaczenie i litość, szepnął mu jakiś głos –

0: Czyżem ja aż tak nikczemny? Nie, jesteś aż tak szlachetny. Ocknął się, przy nim stał pan Tomasz Łęcki. Witam cię, panie Stanisławie, rzekł z właściwą mu majestatycznością. Witam cię, tym goręcej, że przybycie twoje do nas łączy się z bardzo miłym wypadkiem w rodzinie. Czyżby zaręczyła się panna Izabela, pomyślał Wokulski i pociemniało mu w oczach. Wyobraź pan sobie, że z okazji twego tu przybycia, słyszysz, panie Stanisławie, z okazji twojej wizyty u nas ja pogodziłem się z panią Joanną, z moją siostrą, ale pan zbladłeś. Znajdziesz tu wielu znajomych. Nie wyobrażaj sobie, że arystokracja jest tak straszną. Wokulski otrząsnął się. Panie Łęcki, odparł chłodno, w moim namiocie pod Plewną bywali więksi panowie i byli dla mnie tyle łaskawi, że niełatwo wzrusza się widokiem nawet tak wielkich, jakich nie znajdę w Warszawie. A, szepnął pan Tomasz i ukłonił mu się. Wokulski zdumiał się. Oto fagas, przemknęło mu przez głowę. I ja miałbym z takimi ludźmi robić sobie ceremonię?
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jak mówi znany dowcip, telewizja odmraża Marylę Rodowicz na wieczór sylwestrowy. A w Radiu Pogoda Maryla pojawia się w samym środku gorącego lata. Usłyszą Państwo takie szlagiery jak Moja mama jest przy forsie, Damą być czy Domowa czarownica.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
12: A jak lemoniadę?
4: No też.
11: To poprosimy.
4: Ale co?
12: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Pan Łęcki wziął go pod rękę i w sposób bardzo uroczysty wprowadził do pierwszego salonu, gdzie byli sami mężczyźni. Widzisz pan? Hrabia, zaczął pan Tomasz. Znam, odparł Wokulski, a w duchu dodał, winien mi ze 300 rubli. Bankier, objaśniał dalej pan Tomasz, ale nim powiedział nazwisko, bankier sam zbliżył się do nich i przywitawszy Wokulskiego rzekł, bój się pan Boga, z Paryża ogromnie ekscytują nas o te bulwary. Czy im pan odpowiedziałeś? Pierwej chciałem porozumieć się z panem, odparł Wokulski. Więc zejdźmy się gdzie. Kiedy pan jesteś w domu? Nie mam stałej godziny, wolę być u pana. To wstąp pan do mnie we środę na śniadanie i raz skończmy. Pożegnali się. Pan Tomasz czule przycisnął ramię Wokulskiego. Generał, zaczął. Generał, ujrzawszy Wokulskiego, podał mu rękę i przywitali się jak starzy znajomi. Pan Tomasz stawał się coraz tkliwszym dla Wokulskiego i zaczynał dziwić się, widząc, że kupiec galanteryjny zna najwybitniejsze osobistości w mieście, a nie zna tylko tych, którzy odznaczali się tytułem albo majątkiem, nic zresztą nie robiąc. Przy wejściu do drugiego salonu, gdzie było kilka dam, zastąpiła im drogę hrabina Karolowa. Koło niej przesunął się służący Józef. Rozstawili pikiety, pomyślał Wokulski, ażeby nie skompromitować Dorobkiewicza. Grzecznie to z ich strony, ale jakże się cieszę, panie Wokulski, rzekła hrabina, odbierając go panu Tomaszowi, jakże się cieszę, że spełniłeś moją prośbę. Jest tu właśnie osoba, która pragnie poznać się z panem. W pierwszym salonie ukazanie się Wokulskiego zrobiło pewną sensację. Generale, mówił hrabia, hrabina zaczyna nam sprowadzać kupców galanteryjnych. Ten Wokulski, on taki kupiec jak ja i pan, odparł generał. Mój książę, mówił inny hrabia, skąd wziął się tu ten jakiś Wokulski? Zaprosiła go gospodyni, odparł książę. Nie mam przesądu co do kupców, ciągnął dalej hrabia, ale ten Wokulski, który zajmował się dostawą w czasie wojny i zrobił na niej majątek... Tak, tak, przerwał książę. Ten rodzaj majątków bywa zwykle niepewny, ale za Wokulskiego ręczę. Hrabina mówiła ze mną, a ja zapytywałem oficerów, którzy byli na wojnie, między innymi mojego siostrzeńca. Otóż o Wokulskim było jedno zdanie, że dostawa, której się on dotknął, była uczciwa. Nawet żołnierze, ile razy dostali dobry chleb, mówili, że musiał być pieczony z mąki od Wokulskiego. Więcej hrabiemu powiem, ciągnął książę, że Wokulski, który swoją rzetelnością zwrócił na siebie uwagę osób najwyżej położonych, miewał bardzo ponętne propozycje. W styczniu tego oto roku dawano mu 100 000 rubli tylko za firmę do pewnego przedsiębiorstwa i nie przyjął. Hrabia uśmiechnął się i rzekł, miałby więcej o 100 000 rubli. Miałby, ale nie byłby dziś tutaj, odparł książę i kiwnąwszy głową hrabiemu odszedł. Stary wariat, szepnął hrabia, pogardliwie spoglądając za księciem. W trzecim salonie, dokąd wszedł z hrabiną Wokulski, znajdował się bufet, tudzież mnóstwo większych i mniejszych stolików, przy których dwójkami, trójkami, nawet czwórkami siedzieli zaproszeni. Kilku służących roznosiło potrawy i wina, a dyrygowała nimi panna Izabela, widocznie zastępując gospodynię. Miała na sobie bladoniebieską suknię i wielkie perły na szyi. Była tak piękna i tak majestatyczna w ruchach, że Wokulski patrząc na nią skamieniał. Nawet marzyć o niej nie mogę, pomyślał z rozpaczą. Jednocześnie we framudze okna spostrzegł młodego człowieka, który był wczoraj na grobach, a dziś siedział sam przy małym stoliczku, nie spuszczając oka z panny Izabeli. Naturalnie, że ją kocha, myślał Wokulski i doznał takiego wrażenia, jakby owionął go chłód grobu. Jestem zgubiony, dodał w duchu. Wszystko to trwało kilka sekund. Czy widzisz pan tę staruszkę między biskupem a generałem? Odezwała się hrabina. Jest to prezesowa Zasławska, moja najlepsza przyjaciółka, która koniecznie chce pana poznać. Jest panem bardzo zajęta, ciągnęła hrabina z uśmiechem. Jest bezdzietna i ma parę ładnych wnuczek. Zróbże pan dobry wybór, tymczasem przypatrz się jej, a gdy ci panowie odejdą, przedstawię pana. A, książę... Witam pana, odezwał się książę do Wokulskiego. Kuzynka pozwoli. Bardzo proszę, odparła hrabina. Macie tu panowie wolny stolik. Ja opuszczę was na chwilę. Odeszła. Siądźmy, panie Wokulski, mówił książę. Wybornie zdarzyło się, ponieważ mam do pana ważny interes. Wyobraź pan sobie, że pańskie projekta wywołały wielki popłoch między naszymi bawełnianymi fabrykantami. Wszak dobrze powiedziałem, bawełnianymi. Oni utrzymują, że pan chce zabić nasz przemysł. Czy istotnie konkurencja, którą pan stwarza, jest tak groźna? Mam wprawdzie, odparł Wokulski, u moskiewskich fabrykantów kredyt do wysokości 3, nawet 4 milionów rubli, ale jeszcze nie wiem, czy pójdą ich wyroby.
2: Straszna, straszna cyfra, szepnął książę. Czy nie widzisz pan w niej istotnego niebezpieczeństwa dla naszych fabryk?
1: A nie, widzę tylko nieznaczne zmniejszenie ich kolosalnych dochodów, co zresztą mnie nie obchodzi. Ja mam obowiązek dbać tylko o własny zysk i o taniość dla nabywców. Nasz zaś towar będzie tańszy. Czy jednak rozważyłeś pan tę kwestię jako obywatel? Rzekł książę, ściskając go za rękę. My już tak niewiele mamy do stracenia. Mnie się zdaje, że jest to dość po obywatelsku. Dostarczyć konsumentom tańszego towaru i złamać monopol fabrykantów, którzy zresztą tyle mają z nami wspólnego, że wyzyskują naszych konsumentów i robotników. Tak pan sądzisz? Nie pomyślałem o tym. Mnie zresztą nie obchodzą fabrykanci, ale kraj. Nasz kraj, biedny kraj. Czym można panom służyć? Odezwała się nagle, zbliżywszy się do nich panna Izabela. Książę i Wokulski powstali. Jakże jesteś dziś piękna, kuzynko, rzekł książę, ściskając ją za rękę. Żałuję doprawdy, że nie jestem moim własnym synem, chociaż może to i lepiej, bo gdybyś mnie odrzuciła, co jest prawdopodobne, byłbym bardzo nieszczęśliwy. Ach, przepraszam, spostrzegł się książę. Pozwolisz, kuzynko, przedstawić sobie pana Wokulskiego. Dzielny człowiek, dzielny obywatel. To ci wystarczy wszak, prawda? Mam już przyjemność, szepnęła panna Izabela, odpowiadając na ukłon. Wokulski spojrzał jej w oczy i dostrzegł takie przerażenie, taki smutek, że go znowu opanowała desperacja. Po co ja tu wchodził, pomyślał. Spojrzał na framugę okna i znowu zobaczył młodego człowieka, który ciągle siedział sam nad nietkniętym talerzem, zasłaniając oczy ręką. Ach, po co ja tu przyszedł, nieszczęśliwy, myślał Wokulski, czując taki ból, jakby mu serce wyrywano kleszczami. Może pan choć wina pozwoli? Pytała panna Izabela, przypatrując mu się ze zdziwieniem. Co pani każe? Odparł machinalnie. Musimy się lepiej poznać, panie Wokulski, mówił książę. Musisz pan zbliżyć się do naszej sfery, w której, wierz mi, są rozumy i szlachetne serca, ale brak inicjatywy. Jestem dorobkiewiczem. Nie mam tytułu, odparł Wokulski, chcąc cośkolwiek odpowiedzieć. Przeciwnie, masz pan. Jeden tytuł, pracę, drugi uczciwość, trzeci zdolności, czwarty energię. Tych tytułów nam potrzeba do odrodzenia kraju. To nam daj, a przyjmiemy cię jak brata. Zbliżyła się hrabina. Pozwoli, książę, rzekła. Pani Wokulski, podała mu rękę i poszli oboje do fotelu prezesowej. Oto jest prezesowo pan Stanisław Wokulski, odezwała się hrabina do staruszki ubranej w ciemną suknię i kosztowne koronki. Siądź, proszę cię, rzekła prezesowa, wskazując mu krzesło obok. Stanisław ci na imię, tak? A z którychże to Wokulskich?
3: Z tych nieznanych nikomu, odparł, a najmniej chyba pani.
1: A nie służył, że twój ojciec w wojsku?
3: Ojciec nie, tylko stryj.
1: I gdzież to on służył, nie pamiętasz? Czy nie było mu na imię także Stanisław?
3: Tak, Stanisław. Był porucznikiem, a później kapitanem w 7. pułku liniowym.
1: W 1. brygadzie 2. dywizji, przerwała prezesowa. Widzisz, moje dziecko, że nie jesteś mi tak nieznany. Żyjesz on jeszcze?
3: Umarł przed 5 laty.
1: Prezesowej zaczęły drżeć ręce. Otworzyła mały flakonik i powąchała go. Umarł, powiadasz? Wieczny mu odpoczynek, umarł. A nie zostałaż ci jaka po nim pamiątka?
3: Złoty krzyż.
1: Tak, złoty krzyż. I nic, że więcej?
3: Miniatura stryja z roku 1828, malowana na kości słoniowej.
1: Prezesowa coraz częściej podnosiła flakonik. Ręce drżały jej coraz silniej.
3: Miniatura, powtórzyła. A wiesz, że kto ją malował i nic, że więcej nie zostało?
1: Była jeszcze paczka papierów i jakaś druga miniatura.
3: Co, że się z nimi dzieje?
1: Nalegała coraz niespokojniej prezesowa.
3: Te przedmioty stryj sam opieczętował na kilka dni przed śmiercią i kazał włożyć je do swojej trumny.
2: A? A?
3: Szepnęła staruszka i rzewnie się rozpłakała. W sali zrobił się ruch. Przybiegła zatrwożona panna Izabela, potem hrabina, wzięły prezesową pod ręce i zwolna wyprowadziły do dalszych pokojów. W jednej chwili na Wokulskiego zwróciły się wszystkie oczy. Zaczęto z cicha szeptać.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Radio Pogoda, dzień dobry w niedzielę. Teraz wiadomości, a za chwilę zaczynamy naszą specjalną wakacyjną audycję.
7: Podczas burz silny wiatr powalił wiele drzew, część mieszkańców bez prądu. Wypadki w Tatrach, ratownicy apelują do turystów o zachowanie ostrożności, co wkurza kierowców w nowych samochodach. Za chwilę szczegóły sondażu.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
7: Michał Pierzchała. Jest mnóstwo interwencji straży pożarnej w związku z burzami. Na Śląsku to było 160 wyjazdów wczoraj i w nocy. Silny wiatr powalił wiele drzew, niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu. Wszystkie awarie mają zostać na Śląsku usunięte dzisiaj do południa. Kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy na zachodnim Pomorzu, mówi rzecznik straży w Szczecinie, Dariusz Szacht.
9: Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych gałęzi i drzew oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze.
7: Dzisiaj już bez ostrzeżeń przed burzami, są za to alerty przed upałem dla południowo-wschodniej Polski. Tragiczna sobota w Tatrach. Wczoraj zginęły tam dwie osoby. Do śmiertelnych wypadków doszło na Orlej Perci i na Mięguszowieckim Szczycie. Tutaj taternik odpadł od ściany, zginął, chociaż miał asekurację. Był związany liną z partnerem, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
10: Się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał, dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
7: Druga tragedia rozegrała się na szlaku turystycznym w rejonie Granatów. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę, spadł kilkadziesiąt metrów i zginął na miejscu. Na tatrzańskich szlakach jest duży ruch. Toprowcy apelują do turystów o zachowanie ostrożności, szczególnie tam, gdzie są zamontowane drabinki i łańcuchy. 57% ankietowanych kierowców obawia się, że duża ilość systemów elektronicznych w samochodach może prowadzić do kosztownych awarii. Wynika z badania Za kierownicą innowacji. Na drugim miejscu w sondażu pojawiło się cyberbezpieczeństwo, czyli na przykład ryzyko przejęcia kontroli nad autem przez hakera. Prawie 1/4 badanych uważa natomiast, że nowoczesne systemy powodują utratę przyjemności z klasycznego prowadzenia auta. Respondenci byli też pytani o to, co ich najbardziej irytuje w nowych samochodach. Najczęściej wskazywali na konieczność opłacania abonamentu za odblokowanie niektórych funkcji pojazdu, a także system start-stop. Wielu osobom nie podoba się też brak fizycznych przycisków i konieczność obsługi podstawowych funkcji wyłącznie przez ekran dotykowy.
11: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
7: Niedziela z zachmurzeniem umiarkowanym. W Karpatach przelotnie będzie padał deszcz, tutaj możliwe także burze. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni nad morzem do 25 stopni w centrum i na zachodzie i do 30 stopni na południowym wschodzie.
6: Dzień dobry. W sierpniu, w tę upalną niedzielę, posłuchamy płyty z 1976 roku. Można sobie przypomnieć, gdzie Państwo wtedy byli, na jakim etapie życia, co Państwo porabiali, jak się czuli. Tym wspomnieniom będzie towarzyszyć absolutna gwiazda tamtego okresu, tego zresztą też, Maryla Rodowicz i nagrany przez nią album Sing Sing. Za chwilę zaczynamy.
8: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: świata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Dzisiaj zajmujemy się albumem Sing Sing Maryli Rodowicz i nie tylko jej, to znaczy sama Maryla, choć w 76 roku wielka gwiazda nie podołałaby takiemu albumowi w pojedynkę. Przy płycie pracowało mnóstwo wspaniałych twórców, jak choćby Agnieszka Osiecka, która pisała teksty, Seweryn Krajewski, który też podarował Maryli Rodowicz piosenki, no i genialny muzyk i aranżer Jan Ptaszyn-Wróblewski, bez którego Sing Sing by nie było. Ale album to jest praca zbiorowa i tutaj zadziałał cały zbiór genialnych artystów, łącznie z fotografką, ale o tym później. Płytę otwiera piosenka Sing Sing, doskonale Państwu znana. Wymyśliła ją sama Maryla, kiedy usłyszała jazzowy utwór Jacka Mikuły, bo kojarzył się jej, no powiedzmy delikatnie, z sympatią wokalistki do jednego czechosłowackiego filmowca. Słowa napisała Agnieszka Osiecka, a śpiewie Maryli Rodowicz towarzyszy orkiestra pod dyrekcją Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. I tak niepozorny Franciszek Janecek stał się bohaterem jednego z największych polskich przebojów.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Radio Pogoda. Za chwilę wracamy do płyty na lata. Dzisiaj to Sing Sing Maryli Rodowicz, a ponieważ płyta zawiera 10 utworów, a czasu do 14 mamy na 12 piosenek, to pozwolę sobie wybrać dwie od siebie z innych płyt i innych okresów twórczości Maryli Rodowicz. Usłyszą je Państwo w trakcie audycji.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście Mieczysław Fok.
4: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Jest rok 1976. Maryla Rodowicz wydaje płytę Sing Sing. Piosenkarka jest już bardzo sławna. Ma na koncie takie szlagiery jak Małgośka i Kolorowe Jarmarki. Ale Sing Sing jest wyjątkowa, choćby dlatego, że utwory aranżuje wielka sława jazzu Jan Ptaszyn-Wróblewski. Druga piosenka na płycie to, jak pisała ówczesna prasa, wyraz emancypacji. Nie wiem dlaczego, bo w latach 70. hasło kobiety na traktory było wciąż obecne, a damą być, bo chodzi o tę piosenkę, to raczej odwrót od bycia kobietą pracującą w stronę bycia kobietą brylującą. Ale może wtedy i dziś emancypacja nie miała i nie ma tego samego znaczenia. Posłuchajmy, bo to jest świetna piosenka.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Słuchamy w całości albumu Sing Sing Maryli Rodowicz. Kolejna na płycie jest Średni wiek, średni gest. Proszę sobie wyobrazić, że poznałam tę piosenkę dopiero w 1997 roku, kiedy wyszła na płyta Tribute to Agnieszka Osiecka po śmierci poetki, która zresztą, kiedy pisała ten przebój, miała niespełna 40 lat. Maryla Rodowicz 10 lat mniej. A utwór jest raczej nostalgiczny, o przemijaniu. Gdzie tu starość, a przynajmniej średni wiek? W dodatku to wszystko podane do wesołej, lekkiej muzyki. Nic tu się nie zgadza? I zgadza się wszystko. Za moment słuchamy średniego wieku, średniego gestu.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A

0: czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Została ostatnia reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Media.

0: Tak, jestem.
1: Zakochaj się.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Radio Pogoda, dzień dobry, jest 11:00, czas na wiadomości, a po nich wracamy do naszej letniej audycji.
6: Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To hasło Pikiet. Ruszają w kilku miastach. Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski. Możliwe burze w Zakopanem. Pierwsze dwa gole Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Posłuchajcie, jak je skomentował.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
6: Michał Pieszkała. W Warszawie pod kolumną Zygmunta, w Poznaniu na Placu Wolności, w Łodzi w pasażu Schillera, a w Słupsku pod pomnikiem Sienkiewicza. W samopołudnie zbiorą się uczestnicy pikiet pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Chcą w ten sposób powiedzieć nie nienawiści i manipulacjom, które mają podzielić Polaków i Ukraińców. Tomasz Pęska.
7: Organizatorzy pikiet zachęcają do tego, by promować dobre sąsiedztwo i stawić czoła sztucznie podsycanej nienawiści, bo jak tłumaczą, sąsiadów się nie wybiera, ale można wybrać, jak ich traktować, od tego zależy, jak oni traktują nas. To wybór pomiędzy wysysaniem z siebie sił albo dodawaniem ich sobie nawzajem. Dziś pikiety odbędą się w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i w Słupsku. Wcześniej podobne manifestacje Solidarności z Ukraińcami miały miejsce m.in. w Gdańsku, w Toruniu i we Wrocławiu. Start dziś o 12:00, a organizatorzy, odnosząc się do kultowej polskiej komedii, zachęcają. Można się różnić, można się kargulić, można się pawlaczyć, byle się nie putinić.
6: Ostrzeżenia przed upałami dla południa Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z kolei Tatry objęte są ostrzeżeniem przed burzami. Lokalnie może padać grad i wiać silny wiatr. Alert obowiązuje od 14 do 21. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w pożarze altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku. Straż została wezwana wieczorem przed godziną 23. Nie wiadomo na razie, co wywołało pożar. Robert Lewandowski zdobył dwa gole, swoje pierwsze w barwach Chicago Fire, a jego zespół pokonał Charlotte FC 2-1 we wczorajszym meczu amerykańskiej ligi. Ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze, skomentował Polak po spotkaniu. Mówił też, że za każdym razem, gdy trafia do nowego klubu, czeka na pierwszego gola. Zdaniem Lewandowskiego to ułatwia kolejny krok zarówno drużynie, jak i jemu. Jest już lotnisko, bulwar, park, a teraz także autostrada nazwana imieniem prezydenta USA Donalda Trumpa i to wcale nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Maroku. Król Maroka dostał już nawet odpowiedź od Trumpa. Amerykański przywódca napisał, że to ogromny zaszczyt i że nie może doczekać się, aby pewnego dnia przejechać całą tę wspaniałą autostradę.
8: Radio Pogoda.
9: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
1: Pogoda.
6: Najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie do 30 stopni, w centrum i na zachodzie do 25, a nad morzem 20 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, czasem więcej chmur na niebie, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze.
9: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
5: Asia Kruk, dzień dobry Państwu i zapraszam do posłuchania audycji Płyta na lata. Dziś Maryla Rodowicz, za chwilę gramy kolejne utwory, będzie super, proszę słuchać. Państwo bardzo dobrze życzą naszej gwieździe.
10: Ja Pani Maryli Rodowicz życzę wszystkiego dobrego i jeszcze lepszego. Przede wszystkim dużo zdrowia i zachowania takiej kondycji jak do tej pory. Wszystkiego dobrego życzę Państwu również dużo, dużo radości na dzisiaj.
5: Pięknie dziękuję za ten telefon.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Przesłuchujemy sobie dzisiaj płytę Sing Sing Maryli Rodowicz, a kolejna piosenka to Moja mama jest przy forcie, do której muzykę napisał Jan Ptaszyn-Wróblewski. On też zaaranżował utwór tak, że słuchając go wydaje się nam, że uczestniczymy w jakimś wodewilu. Słowa to Agnieszka Osiecka, która tym razem dla odmiany opisuje świat z perspektywy osoby młodej i nie przejmującej się niczym. Liczy się tylko dobra zabawa. I niech tak będzie przez kolejne minuty.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: słuchają Państwo Radia Pogoda. Za moment wrócimy do płyty Maryli Rodowicz, a teraz przypomnijmy sobie, jak się wygrywa w Radiu Pogoda 2000 zł na wymarzony wypoczynek. Tak było w piątek.
1: 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Pani Bożena jest zaskoczona. Mocno, prawda? Pani Bożenko, proszę zdradzić, czy ma pani jakieś plany w związku z tą nagrodą?
2: Mieszkamy, pewnie pojedziemy.
1: Świetny kierunek. Życzę, żeby wydatki nie przekroczyły wysokości tej nagrody, funduszów czasów pogodowych, a jeżeli już, to nieznacznie. A pana Jana też nie zostawiamy z niczym. Panie Janie, mam tutaj zestaw upominków od Radia Pogoda. Wszystkie zapakowane do pojemnej, pogodnej torby Radia Pogoda i opakowane tak, żeby ten nasz radiowy kubeczek dotarł do pana w całości.
3: Dziękuję bardzo.
0: Od jutra nowy tydzień, nowa runda i nowe 2000. Proszę się zgłaszać do zabawy przez stronę radiopogoda.pl. 2000 zł i inne nagrody w dużych ilościach czekają na Państwa.
4: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk. Radio Pogoda.

0: całości. Przed nami karnawał raz w życiu. Trochę blues, trochę jazz, trochę disco, a w tekście dużo nadziei. Kompozycję Jacka Mikuły i Agnieszki Osieckiej Maryla Rodowicz wykonała premierowo na opolskim festiwalu. Piosenka od razu stała się przebojem. W Polsce, ale też w NRD, choć nie było w wersji niemieckojęzycznej, w wersji tego przeboju oczywiście, ale nasza Maryla była wielką gwiazdą także za zachodnią granicą. Karnawał raz w życiu przed nami, a potem pierwsza z dwóch moich osobistych niespodzianek.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Pogoda na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Dzisiaj w audycji płyta Sing Sing Maryli Rodowicz, ale jak mówiłam, zaraz po 10:00 na albumie jest 10 piosenek, więc postanowiłam dodać jeszcze dwie od siebie. Jedna młodsza niż album Sing Sing, druga starsza. Obie napisała Agnieszka Osiecka. I teraz pora na tę pierwszą. I już tłumaczę, dlaczego ją wybrałam. Otóż 2 miesiące temu na wakacjach schodziłam z wysokiego urwiska na plażę, ścieżką tak zarośniętą, że ledwo było widać, co jest pod stopami, a krajobrazu to już w ogóle same krzaki. Szłam i myślałam o tym, że delikatnie mówiąc, ludzie nie są dla siebie dobrzy, a szkoda. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie te zarośla ustąpiły i człowiek patrzy na rozległy błękit morza, słońce, plaża i to całe piękno, które świat ma do zaoferowania. I w głowie wtedy usłyszałam tekst Osieckiej i śpiew Rodowicz. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Bo po każdej burzy wychodzi słońce i bardzo, bardzo chcę w to wierzyć. No i stąd taki mój osobisty wybór dla Państwa w tej dzisiejszej audycji. Piosenka Wielka Woda pochodzi z płyty Cyrk Nocą z 79 roku. I to za chwilę zabrzmi w Radiu Pogoda.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocham.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
14: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Została ostatnia reklama.
17: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Reklama.

0: życie trwa. Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Słuchają Państwo Radia Pogoda w niedzielę. Jest południe, zapraszamy na wiadomości, a później wracamy do płyty na lata.
6: Młody mężczyzna pędził po ulicy hulajnogą 80 km na godzinę. Nie wszędzie można się dzisiaj kąpać, za chwilę o tym, gdzie są czerwone flagi. Tatrzański Park Narodowy zamyka popularny szlak. Nie będzie można nim przechodzić przez co najmniej 3 tygodnie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
6: Michał Pieszkała. 80 km na godzinę z taką prędkością jechał 24-latek hulajnogą po ulicy w podłódzkim Żgowie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez policjantów. Tłumaczył, że był świadomy prędkości, jaką uzyskał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Dalej tłumaczyć się już będzie przed sądem. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km. Na godzinę. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi obejmująca zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu. Po upałach i burzach dziś w całym kraju ciepło i słonecznie. Termometry wskazują średnio 25 stopni. Mimo plażowej pogody na kilkudziesięciu kąpieliskach w kraju nie można się ochłodzić. Czerwona flaga powiewa między innymi na plaży Brzeźno w Gdańsku i na plaży w Darłowie. Zakaz obowiązuje także nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie czy nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Mówi Marek Frąckowiak z WOPR-u. W rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dodaje, że czerwone flagi nigdy nie są wywieszane z błahych powodów.
8: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowanie atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody. Dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne.
9: Czym może się skończyć ignorowaniem jednak tych flag?
8: Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze. Tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
6: Mapę czynnych i zamkniętych kąpielisk można sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tatrzański Park Narodowy zamyka szlak na Wrota Chałubińskiego z powodu remontu. Trasa do Wrót prowadząca przez Dolinę za Mnichem jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Rozpoczynają się już jutro. Będą układane nowe murki oporowe i nowa nawierzchnia. Park apeluje do turystów o respektowanie zamknięcia szlaku.
10: Radio Pogoda.
11: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
7: Pogoda.
6: Po południu najcieplej będzie na południowym wschodzie do 30 stopni, 25 w centrum i na zachodzie, a nad samym morzem około 20 stopni. Sporo słońca, w Karpatach przelotnie może padać deszcz. Tutaj synoptycy prognozują także burze.
11: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
5: Dzień dobry, Radio Pogoda, Asia Kruk, a przed nami kolejne piosenki z płyty Maryli Rodowicz. Gramy w całości Sing Sing z 1976 roku. Za kilka minut przewrócimy płytę na stronę B, a o naszej gwieździe Państwo mają takie zdanie.
12: Nie ma drugiej takiej piosenkarki w Polsce, którą wszyscy rozpoznają i wiedzą, kto to jest. Dla mnie ona jest niekwestionowaną królową. No jest fenomenem według mnie na skalę całej Polski.
5: No trudno się nie zgodzić. Dziękuję bardzo.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Najwięcej utworów na płytę Sing Sing skomponował Jacek Mikuła, ale coś od siebie dodał też Seweryn Krajewski, który napisał muzykę do Ludzkiego gadania i zaśpiewał ten utwór z Marylą Rodowicz. Słowa autorstwa Agnieszki Osieckiej. Czy można ładnie śpiewać o plotkach, które przecież potrafią zrujnować, a przynajmniej zatruć komuś życie? No jeśli pracę robi ta trójka, to jak słychać i będzie słychać za moment? Można. Swoją drogą, wiele lat temu, jakieś 30, prowadziłam w radiu audycję, której sygnałem muzycznym było to gadu, gadu, gadu, gadu, gadu, gadu nocą. Audycja zaczynała się o 22.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: To jest Radio Pogoda, jest niedziela, czyli luz bluz, ale jutro, no jeśli ktoś na urlopie, to luz bluz nadal, ale jeśli nie, to skromnie polecam na poniedziałkowy poranek, pogodny poranek Radia Pogoda. Wcześniej rano przywitają Państwa Zygmunt Heizer i Michał Pierzchała, bo ja na tydzień oddalam się na urlop. Poza tym nic się nie zmienia, pogodna krzyżówka po 8 też będzie, a już teraz proszę do niej zerknąć na stronie radiopogoda.pl i poczytać o korzyściach wynikających z brania udziału w naszej krzyżówkowej zabawie.
1: Radio Pogoda.

Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serce

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Kolejną piosenkę na Sing Sing Maryli Rodowicz, Lubię Nas, skomponował wybitny polski jazzman Wojciech Karolak. Tak, to również mąż genialnej Marii Czubaszek. Maryla zaśpiewała do słów Agnieszki Osieckiej spokojny, nastrojowy, bardzo dojrzały utwór, który nieczęsto słychać w radiu. Ale na Radio Pogoda mogą Państwo liczyć. U nas często pojawiają się takie perełki. Lubię Nas.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

103,4 FM. Radio

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Słuchamy płyty Maryli Rodowicz z 1976 roku i za moment piosenka, którą nazywam sobie Nie mam pojęcia. To znaczy, to nie jest jej tytuł, ale nie mam pojęcia, dlaczego utwór Dom na jednej nocy nie został mega przebojem. Kompozycja Jacka Mikuły, trochę podobna do jego wielce przebojowego Deszczu wcisnej, do tego świetne słowa i genialny śpiew Maryli Rodowicz. Dobrze, że są takie audycje jak Płyta na lata w Radiu Pogoda, w których można zaprezentować tę perełkę. A tak przy okazji, bo Państwo pytają, płyta Sing Sing jest wyjątkowa pod wieloma względami, między innymi pod względem wizualnym. W pogodnym poranku ostatnio zastanawiałam się, gdzie robione są zdjęcia na okładkę tej płyty. Czarno-biała fotografia, zniszczone podwórko. To warszawski Mokotów, okolice ulicy Narbutta. Wyczytałam to we wspomnieniach autorki zdjęcia, znanej polskiej fotografki i fotocistki Renaty Pajchel. Jeśli mają Państwo tę płytę u siebie, proszę przyjrzeć się okładce. Tak, i jeszcze raz.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Została ostatnia reklama.
0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

Yeah.

jak filmowy kadr swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: Autopromocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
6: Jest 13. Kłaniam się Państwu, Asia Kruk. Już teraz polecam Państwa uwadze w wiadomości najważniejsze w Radiu Pogoda, a później wracamy do płyty na lata. Będzie jeszcze o tym mowa.
7: Pacjenci w ramach NFZ-u mogą się umawiać do kolejnych specjalistów przez internet. Strażacy walczą z pożarami w kilku regionach Grecji, w tym w pobliżu Aten. Nasi siatkarze w obronie tytułu, niebawem finał Ligi Narodów i mecz ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
7: Michał Pieszkała. Do kolejnych specjalistów w publicznych przychodniach zapiszemy się online w ramach centralnej e-rejestracji, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych.
7: Także do chirurga naczyniowego, hepatologa, immunologa, neonatologa i pulmonologa. Taka możliwość działa od wczoraj. Wcześniej, przypomnę, można było zapisywać się na pierwsze wizyty do kardiologów oraz na mamografię i test HPV. To oczywiście dalej funkcjonuje. Zapisywać można się przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. Minister zdrowia zapewnia, że centralna e-rejestracja
8: do końca 2027 roku obejmie aż 40 specjalizacji i będzie standardem w systemie ochrony zdrowia.
7: To przyspieszenie, bo pierwotny plan zakładał, że tak będzie 2 lata później. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który wieczorem na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Do ataku doszło w klatce schodowej bloku mieszkalnego. Kobieta w stanie zagrażającym życiu przebywa w szpitalu. Grecka policja ewakuuje mieszkańców i zwierzęta z terenów najbardziej zagrożonych pożarami lasów, to m.in. okolice Aten. Premier Grecji przekonuje, że sytuacja jest niezwykle trudna. Wcześniej polskie MSZ ostrzegło przebywających albo udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecję, ale również Hiszpanię. Tam poleciała wczoraj pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków.
9: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
7: Mówi komendant główny Wojciech Kruczek. Polscy strażacy pozostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Siatkarze Słowenii pokonali Japonię 3-1 i po raz pierwszy zajęli 3. miejsce w Lidze Narodów. To już za nami, bo teraz czekamy na to, co zacznie się dziać za pół godziny. To finał i mecz Polska-USA.
10: Radio Pogoda.
11: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
1: Pogoda.
7: W Karpatach dzisiaj przelotnie może padać deszcz i burze, gdzie indziej raczej pogodnie. Na termometrach od 20 stopni nad morzem przez 25, w centrum i na zachodzie do 30 stopni na południowym wschodzie. Jutro cieplej, termometry pokażą nawet 33 stopnie.
11: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Asia Kruk, zapraszam. Ostatnia godzina z płytą na lata w Radiu Pogoda. No i w ogóle proszę z nami zostać przez całą niedzielę. Mamy miliony muzycznych powodów.
12: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno.

0: Gazeta na Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Maryla Rodowicz, Sing Sing i kolejna kompozycja Seweryna Krajewskiego, czyli Domowa Czarownica. Warto posłuchać tekstu. Tym razem Jadwigi Has, bo okazuje się, że czasy się zmieniają, ale ludzie i uczucia już nie. Nie wiem, czy Maryla Rodowicz jest albo kiedyś w życiu naprawdę była domową czy niedomową czarownicą, ale wiem, że nie boi się niespodziewanych wizyt, o czym kiedyś mówiła w Radiu Pogoda.
2: Na końcu ogrodu jest taki opuszczony dom. Tam są dziury w siatce i tam wchodzą dziki. Na pewno dzik do mnie nie wejdzie, aczkolwiek miał takie zamiary, bo się podkopał pod podmurówką nawet. Chciał się do mnie po autograf może. Muzykalny dzik.
1: Posłuchajmy Domowej Czarownicy. To jest tytuł tej piosenki, nie wokalistka, która ją wykonuje.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Dają mi Państwo znać, że słuchają Radia Pogoda i naszej płyty na lata daleko od Polski albo w drodze. Dziękuję bardzo za te sygnały i polecam wszystkim i w każdych okolicznościach aplikację do słuchania Radia Pogoda. Jeśli potrzebują Państwo instrukcji, jak z niej korzystać, to proszę zajrzeć na stronę www.radiopogoda.pl. Tam są wszystkie informacje i wiele ciekawostek.
1: Słuchasz Radia Pogoda. Radio Pogoda.

0: Kopyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: No nie wiem. Nie wiem, jak to się stało, ale przed nami ostatnia piosenka z płyty Sing Sing Maryli Rodowicz z 1976 roku i będzie to czysty, żywy, organiczny jazz. Kompozycja i aranżacja Jan Ptaszyn-Wróblewski, słowa Agnieszka Osiecka. Ja się zachwycam, a jeśli mają Państwo pod ręką słuchawki, to proszę na czas tego utworu z nich skorzystać. Usłyszą Państwo wiele więcej niż z głośników. Przed nami Zmieniam skórę, ale to nie jest ostatni występ Maryli Rodowicz w dzisiejszym programie.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.

0: Pogoda na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk.
1: Generalnie skończyliśmy już odsłuch płyty Sing Sing Maryli Rodowicz, ale jak mówiłam na początku programu, są też dwa dodatki, to moje osobiste wybory. To znaczy, jeden już był 2 godziny temu, teraz na koniec czas na ten drugi. To ukłon w stronę państwa, bo ta piosenka jest jedną z najczęściej wybieranych melodii Maryli Rodowicz w programie Moje Najpiękniejsze Melodie. Piosenka napisana przez młodą Osiecką i wykonana przez jeszcze młodszą Rodowicz. A tak bardzo dojrzała, nostalgiczna, tak pogodzona, powiedziałabym. Nie wiem, jak one to zrobiły. Do dzisiaj to podziwiam. Kocham te melodie. Za momencik w Radiu Pogoda Niech żyje bal. A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W kolejną niedzielę płytę na lata zaprezentuje Monika Tarka i już jutro w swoim programie ogłosi, jaki to album. Ja dziękuję i zmykam na urlop. Asia Kruk, do usłyszenia.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Asia Kruk. Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
6: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
7: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnes

0: nas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Reklama.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: tramwaj zderzył się z busem we Wrocławiu. Są ranni. Koniec poszukiwań elementów rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. I cała Europa przeciwko przekraczaniu prędkości. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej mundurowych.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
0: Paulina Nawrocka. 4 osoby zostały ranne w wyniku zderzenia tramwaju z busem, do którego doszło we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera. Jak informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, rannych zostało 2 pasażerów busa, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia i tworzą się duże korki. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Prokuratura ustaliła, że w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta CH-101. Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. To za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także z Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, włączy się w nią również polska drogówka. Akcja Roadpolu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
2: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
0: Akcja Roadpolu potrwa równo 7 dni. Każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. W drugiej serii uczestniczyło 5 Polaków. Dawid Kubacki był 10, Maciej Kot 16, Klemens Joniak 21, a Paweł Wąsek 27.
3: Radio Pogoda.
4: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
1: Pogoda.
0: W całym kraju sporo chmur, deszcz i burze możliwe w górach. Na termometrach 21 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu, Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu, 25 w Szczecinie, 26 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, do 29 tam najcieplej w Rzeszowie.
4: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
1: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Uśmiech? Słońce? Delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu? Wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Reklama.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta pianek, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh! Marian, okazja jest!
7: Barbara, nie ma mnie! Wakacje mam!
6: Ale to mega okazja w Media Expert!
7: A nie, no to już wróciłem!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Została ostatnia reklama.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Reklama.

0: Najpiękniejsze lato w Radiu Pogoda.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas.

brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda.

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
4: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
5: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
10: Donald Trump wstrzymał na razie plan uderzenia na Iran. Są ostrzeżenia przed burzami w Tatrach i przepisami w sztuczną inteligencję. Od dziś obowiązują nowe regulacje w Unii Europejskiej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
10: Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wstrzymał plan uderzenia na Iran. Na portalu społecznościowym X Donald Trump napisał, że wstrzymuje plany, tu cytat, dla dobra świata. Wskazał przy tym, że podjął taką decyzję również z uwagi na prośby Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale wstrzymały ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Chodzi w szczególności o pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla powiatu tatrzańskiego wydał IMGW. Burze są szczególnie niebezpieczne dla turystów przebywających wysoko w górach. Najbardziej narażeni na porażenie piorunem jesteśmy na szczytach, na graniach, a także kiedy znajdujemy się w pobliżu metalowych łańcuchów i drabinek czy przeciekach wodnych, ostrzega przewodnik Tomasz Zając z TPN. Ale porażenie piorunem to nie jedyne zagrożenie.
11: Burze to też są miejscowo intensywne opady deszczu. Tworzą nam się potoki w żlebach niosące skały, które też mogą nas poranić.
10: W mediach społecznościowych niedawno krążył film, na którym widać, jak turyści schodzą z rysów szlakiem, który zamienił się w rwący potok. Zakaz kąpieli nadal obowiązuje na 6 nadmorskich kąpieliskach, gdzie badania jakości wody wykazały m.in. obecność bakterii Escherichia coli i enterokoków. W województwie zachodniopomorskim zamknięte są 4 kąpieliska w Darłówku Zachodnim. W województwie pomorskim bakterie E. coli wykryto w 2 kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych. W Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczane.
12: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
10: Pochmurno dziś w wielu regionach kraju, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem, przez 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie. Wiatr jest słaby.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Została ostatnia reklama.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
14: O, mechanik idzie.
15: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
16: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
2: Reklama.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
10: z wysoką dawką syli maryny,
11: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
10: choliną i chromem.
11: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.

0: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: We Wrocławiu przywrócono ruch po groźnym wypadku na skrzyżowaniu. Polska weźmie udział w unijnym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Ceucie. Powiemy też o policjancie, który po służbie uratował życie 4-latka.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
7: Paulina Nawrocka. Przywrócono już ruch na skrzyżowaniu Toruńskiej i Bricknera we Wrocławiu, gdzie doszło do poważnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał pod rozpędzony tramwaj. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby, mówi Aleksandra Frost z wrocławskiej policji.
8: Kobieta z dzieckiem z tramwaju oraz kierujący pasażerka z busa. Pasażerka w stanie ciężkim, pozostałe osoby w stanie niezagrażającym życiu.
7: Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie. W tej hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej zginęły już 72 osoby. Kryzys wybuchł w połowie tygodnia, kiedy z Maroka do Ceuty przedarło się 60 tysięcy migrantów. Większość z nich już wróciła do Maroka. W Polsce rośnie liczba ataków na osoby innej narodowości, które często nie są nigdzie zgłaszane, informuje Toruńska Fundacja Wspierająca Uchodźców EMIG. Zgłaszają się do nas migranci z problemami, których wcześniej nie było, przyznaje Natalia Konwerska.
9: Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania.
7: Stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej jest w Polsce karalne. Grozi za to do 5 lat więzienia. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wracając po zakończonej służbie, uratował życie 4-letniego chłopca. Na jednej z ulic zauważył grupę osób wzywających pomocy, wśród których było małe dziecko, które krztusiło się i traciło oddech. Policjant wykazał się profesjonalizmem i opanowaniem. Dzięki jego natychmiastowej reakcji i skutecznie udzielonej pierwszej pomocy, dziecko odzyskało oddech.
10: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
7: Dziś umiarkowane zachmurzenie, miejscami wzrastające do dużego, w Karpatach przelotny deszcz i burze, na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie kraju.
5: My tu gramy, nie gadamy. Na
11: najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Jak się postarasz,
1: jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się postarasz, jak się

Jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram

0: Autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

pada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku zamąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie.

0: sztubek z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie by kopalnie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Edyta Geppert, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Pogoda.
3: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni, odmieniła wszystko w mig, pierwsze mi.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
6: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
0: Została ostatnia reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: emocje.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką silimaryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Została ostatnia reklama.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Triumf polskich siatkarzy w finale Ligi Narodów. MSWiA ostrzega przed wyłudzaniem danych przez WhatsApp, a synoptycy ostrzegają przed upałami na południu kraju i burzami w Tatrach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Paulina Nawrocka. Zaczynamy od sukcesu polskich siatkarzy. Po dramatycznym meczu Polska pokonała Stany Zjednoczone 3-2 w finale Ligi Narodów Siatkarzy, który odbywał się w chińskim Ningbo. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie. Ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie przez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
12: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
11: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści apelują, żeby nie wchodzić w linki przesłane na przykład SMS-em. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części Lubelszczyzny oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także na wschodzie województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniem przed burzami. Mimo to tłumy turystów spędzają wakacje w Zakopanem. Tłoczno jest też na tatrzańskich szlakach. Gości przyciąga na Podhale piękna słoneczna pogoda i niezapomniane widoki.
13: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
14: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą. Tłumy są.
11: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, by uniknąć tłoku i zatorów.
15: Radio Pogoda.
16: Na program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Pogoda.
11: sporo chmur w całym kraju. Deszcz i burze możliwe w górach, na termometrach od 21 stopni w Gdańsku, przez 25 w Szczecinie, 26 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, do blisko 30 w Rzeszowie.
16: Zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
13: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: chocolat.
1: Par moments, je ne te comprends pas.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
8: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
12: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
13: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Reklama. Zderzenie gaśniczych śmigłowców nad Atenami. Fala upałów w Europie wywołuje kryzys energetyczny. I Polak najlepszym siatkarzem finału Ligi Narodów.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
7: Paulina Nawrocka. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. W komunikacie Straży Pożarnej podano, że trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi śmigłowców. Pożary trawią też Hiszpanię. Wyjechało tam 35 polskich strażaków, by pomóc gasić pożary lasów. Są wyposażeni w specjalistyczny, bardzo lekki sprzęt i ubiór. Mają pracować na zmianach do 8 godzin dziennie, ale wiele może się zmienić, tłumaczy brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej.
8: W ciągu dnia, kiedy ta temperatura jest wysoka, to napędza pożar. Jeszcze kwestia wiatru, wilgotności. Te wszystkie zmienne są cały czas analizowane przez ten komponent dowódczy. To tak naprawdę to determinuje, ile czasu będziemy pracować i czy warto na przykład właśnie jeszcze przycisnąć i godzinę, dwie, trzy powalczyć, żeby potem nie trzeba było walczyć tydzień dłużej na przykład.
7: Temperatury w Hiszpanii przekraczają 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski. Fala upałów powoduje też kryzys energetyczny w Europie. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Poziom drugiej najdłuższej rzeki w Europie jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Pax, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu.
9: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję, a drugi element rzeczywiście zmiana klimatu, rosnące temperatury.
7: Mówi ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód ma też Rumunia. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy w Ningbo. Przypomnijmy, biało-czerwoni w dzisiejszym finale wygrali z USA 3-2. Fornal w finale zdobył 15 punktów, w tym aż 5 zagrywką.
10: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
7: Zapowiada się noc z małym zachmurzeniem, za wyjątkiem południa kraju. Tam miejscami również przelotne deszcze, w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 11 stopni na północy, przez 15 w centrum i nad morzem do 19 na południowym wschodzie, a jutro na termometrach od 20 stopni nad samym morzem do nawet 33 na południu.
4: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Reklama.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: Bank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny.

0: innym razem, dziś na razie nie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Reklama.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
7: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
9: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
10: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
11: Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
13: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to obojga.

myśli się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No,

0: tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
4: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką syli maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Reklama.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąc, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
0: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Reklama.

płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama.

A może pan anioł będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani ruch. Jeśli pan nie chrapi,

0: Ja się boję sama spać. To pomóż.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No oczywiście Mieczysław Fok.
2: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.

0: informacje.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz góry krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam.

0: Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser
1: codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: usta milczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało, to ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

O jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.